0: Awurade anyɛ wo bambɔ na woyɛ woadwene sɛ wiase ne wɔ se biribi pa biara na wɔma onipa enti solomon se wɔ no wɔtena aseɛ no wɔ se biribi pa biara ne wɔma wɔ nipa
1: sɛ obɛdidi no anom
0: sɛ onipa bɛdidi na
1: wanomne ka hu
0: adepafiri nyankopɔ nsɛm nwerɛ o sɛ fi
1: nyankopɔnbiribidie
0: solomon sɛ
1: wyɛ
0: biribiɔmaneyɛ no ɔmane
1: yasɛnyankopɔn
0: awa awuradeɛ onyankopɔn agye onipa na wɔbɛbene wɔ
1: wiase
0: nɛ
1: enjoy
0: na ne nua bi firi baabi
1: enjoy
0: ne ba bi